0: mioyo nyingi imepona kupitia hii huduma yangu ya kusimama. Mungu ambaye anabadilisha hali. Nasema ni Mungu wa wajane na ni baba ya mayatima. Kweli nimemuona akiwa baba ya watoto wangu.
1: Amen.
0: Amina mama.
1: Amina mama. Tunashukuru sana kuzungumza nawe.
0: Amina.
1: Hey, it's my prayer. Pia naamini kwamba yule ambaye anakusikia na mipitia hali hiyo pia naye atajengeka.
0: Amina.
1: That's why we have this segment. Asante sana, ubarikiwe, salimia familia yako. Asante
0: sana nani pia. Napofikia watu wanatiwa moyo, mtu asisononeka, simame maana yeye ni mke wa Mungu.
1: Amina. Amen. Asante sana mama, uwe na siku njema.
0: Nawe pia asante.
1: Haya, karibu karibu.
0: Amen.
2: Sikiliza Nuru 47 kila siku ya wiki saa 10 hadi saa 12 alfajiri na Filikita Jilo. Radio 47 95.5 Turkana, Lodwa, Kanamkemer, Kawalase, Napetet, Kalokol na Kwamekwi. Hapa ndipo Nuru 47 na Filikita Jilo. Radio 47. Hapa

95.5 Turkana Lodwa Kenamkemer Kawalase Napetet Kalokol na Kwamekwi. Hapa ndipo

0: 47.8 Kilifi. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.
1: Yo yo. Producer. Produce crew.